mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Słonkowej Krainki, pozdrowienia dla słuchaczy Radia Nowinki.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Mamy dzisiaj czwartek, 21 dzień maja i 141 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Wiktor, Tymoteusz, Jan, Nepomucen, ale także Lena, Krzysztof, Donat, Teobald i Synezjusz. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień kadeta obchodzimy, ale również Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. No i uwaga, uwaga, dzień odnawiania znajomości. No i coś, co może w tym pomóc, bo również Międzynarodowy Dzień Herbaty. Jeżeli chodzi o imprezy, to mogę wam powiedzieć w ten sposób, że juwenalia jeszcze trwają. Co prawda te agiechowskie, ale niech i tak będzie. Dzisiaj co prawda możecie zdążyć jeszcze chyba tylko i wyłącznie na koncert z Kolima, chociaż niekoniecznie, ale za to jutro możecie liczyć na występy już w większym zakresie, bo występować będzie Metro, Lemon, Mysłowic, Tommy Cash. Jednym słowem będzie głośno i wyraźnie, ale to na Giech oczywiście. A jakby co do czego, no to jest również perspektywa paru innych miejsc, w których możecie ewentualnie zagospodarować sobie czas. Ale to w dużej mierze zostawiam wam do dyskusji i ewentualnego postanowienia. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to moi drodzy, w zasadzie propozycja jedna może być, jakby co do czego, to od wczoraj nawet przedpremierowo, ale od jutra już w normalnym wymiarze Mandalorian i Grogu na ekranach kinowych dostępne. Seansów cała masa, kontynuacja Gwiezdnych Wojen po zniszczeniu Imperium, Nowa Republika, która musi walczyć dalej z byłymi dowódcami Imperium. A film możecie obejrzeć w multikinie, na przykład o godzinie 19, 20 i 20.30. To jutro oczywiście, zapraszam. Jak przypominałem, oczywiście cała masa innych seansów, ale Mandalorian i Grogu, no cóż, koniecznie należy obejrzeć. No i informacje bieżące, skoro tak, moi drodzy, no to chyba powinienem już w tej chwili mocno zapowiadać, że w najbliższą sobotę na terenie osiedla studenckiego Politechniki na Czyżynach, jak również na pasie startowym dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny, będzie piknik, miał miejsce piknik Politechniki, do niedawna święto szkoły, teraz piknik Politechniki, na który zapraszamy od godziny 13.30 do 22.00. Dość powiedzieć, że na osiedlu studenckim w sobotę będą animacje dla dzieci, food trucki, koncert małego TGD, pokazy szermierki, ale tak

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

że mogli go nie czuć. Gwiazdy płynęły zewsząd, plotki.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: pičku materinu. Thank you.
1: Materinu. Tvoje kola zeleno!